Po majbo lube przyposłuchaki, a lubi przyposłuchario serbskiego rozwosa. Przyju wam z wutroby wesołe a żonowane sjatki. Mody bryzy pysza nasze cyrkwie, przetoś świecimy dżęca Świętego Ducha a narodniny cyrkwie. A tak sti hesło dżęcniszije niedzielę napisane pola profety Zacharie. Niczo so nie stane przez wójsko a moc, ale przez mojego ducha, praj knies Cebaot. A tak czytam, wo przyjeczu Świętego Ducha z apostolskich skutków w drugim stawie. Jako bychu sjatki przyszli, bychu szice romadze na jednym mistne. A nadobo sta so szumienie z niebes, kajś wod mocnego witra, a napelni cywy dom, w kotrymż siedzachu. A im so jazyki zjewichu, rozdzielene a kajś wod wojenia, a sydnychu so na kujżdeho z nich. A szice buchu poni Świętego Ducha, a poczachu prydować w druich ryczach, kajś im duch da ryczeć. W Jeruzaleme pak bydlachu Żidża, kiż bichu Boha bojazni mużojo, zeuszich ludo pod niebiom. A gdyż nitk szuminje nasta, zjędziechu so mnozy, a spodziwachu so, dokel słyszeše kujżdy, so wieo ryczi ryczachu. Woni pak so nastrożichu, dziwachu so a ryczachu. Lej, niesu tuči šice, kiż ryča z Galileje? Kak pak, so ich słyšimy kujżdy w swojej mačernej ryči? Všice pak so strožichu a so spodziwachu a ryčachu jeden druhemu. Što ma to byč? Druze pak so im smiachu a prajichu, oni su so ze svutkim vinom vopili. Duš postane pito, s tymi jednačomi, pozbine svoj vus a ryčeše im. Vy Žiđa, lubi mužojo, a šice, kiš v Jeruzalemje bydliče. To buč vam zjevene, a zapšimče moje svoa se svojimaj vušomaj. Přetož tuči nesu pjeni, kajš so vam zda, však je hakle ceča hodži na dňa. Ale to je, što je přes profeta Joela prajene. V posledních dňach so stane prajbu, so vuliju ze svojeho ducha naušitko čivo. A vaši synojo a vaše džoki budu vysčič, a vaši mođenci zmeja vidženja, a vaši stari zmeja sone. Tež na svojich služoniku a svoje služonice vuliju v tutych dňach ze svojeho ducha, a oni budu vysčič.

Słyszeli sme na bożne wusywanie z farku Jadwigu Malinkowej ze Slepoho. Jutze w Sjadkunu Pundzelu wusywamy też lieca za so putnisku Bożu mszu w Rożeńcze oginalne w radiu a przez livestream od rania dziewięćich. Wone celebrant budże radworski farar Beno Jakubasz. Preduje farar Michał Nauka z Niebelczic. A slied Girluszu za kemsze namakacze potom w naszej app MDR Serbia a jutze rano na naszej Instagramowej stronie. Potom możecie mocnie sobą śpiewać. A też impresje putnikowania do Rożanta zmijemy Pundzelu poponiu pola nas wysyci.

0: Przejemy zbożo.
1: Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a w okolnych są mieje minęły tydzień dwie narodninace. Monika Kunatová z Hatu je pondzielu 7 a 80 narodniny świeciła, a czwartek mieje też Madlena Nowaková z Nowej Wieski swoje narodniny. Wiesne towarstwo w utrobnie strój a gratuluje. A jeli chcecie też wy swobodnym przyjacielom albo członom waszego towarstwa zbożo przeča przez serbski rozwoz Svač, najlepiej używajcie za to formular na naszej internetnej stronie albo w app MDR Serbia.

0: Łuka jo pełna kwietków. Około gata rostu riedne żółte łokasinki. Stoje ako kwietkowy prot, a ten widzi budny każdy dzień ako priedne kaszarano wycusiejo.
1: Och, stałnie zase widzim we studne łokasiny. Inżi susy gusyne kwietki, a weniacy fijałki ako priedne ze ziemi udrapali. Potom su zakwitli żółte białe a rożojte primule, a białe pedliszk. Każ na łuku gledam, stoje tam jużo nacerwiene łompuch a violetne kukele. O, sam teje, płonieje, żółteje barby tak syte.
0: Budnik se gori. Wytrojo prednej łokasinie głoku, a chysio ju dowody gata. Budnik se gori, a swari na uszych czunach.
1: Ach, taka głupa łokasinka. Lubej by mnie przy gasiku drugie, riednejsze kwietki.
0: Naraz lasko co nieco abo niechten budnikoju na nosu. Jo to krzasny miatelik. Miatelik jo cało żółty. Janowy sreś krzidliszków ma oranżowy fliack. Budnik macho co z ruku, aby miatelika utrzaszył.
2: Wydaj mi, luby, a sam se twój nos upytał, ale platyby jo tak rednie słynsne.
1: Sedniosz se przecej na cudze nosy, mała żółtuszka. Masz hoteliko kwietko na wódce.
2: Nie mam jak szasnej żółtej krzydliszka. Nie minisz takie, aż świetlitej se ako słynsko?
1: Ujo, masz pszałje, miatelik. Spiłam tybie sztucku. Gasio wiele swinca,

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Wenn ihr bei jeden des NWCs nahte, Fotografo DDR, nennt euch auch Eschobuski Gerd Ratay Zemrio. Po aktuellem Jauwajenskim Inzarasche, ja Ratay Juja Jewetego Maja Zemrio, zakopowanie desse w uskim familiowym Kresu wetmisch. Gerd Ratay był w Dezember Jewischa set letz darowodował, wenn ja se zabierał ze Swabienskiego Fotografiu, ale tekes Industrio wiu, Kraino wiu, Portrio wiu, a przedeschem z Aktu wiu Fotografiu, Opłaci wędzamo jako pionier w DDR. Rata Josef Wiecej razu uznamienił, jego obrazy są się wyzjawili w znanych czasopisach. Obrazowe zwiski ze żywami Gerda Rataja są aż do żyncaśnego dostać. Radio Rataj fotografirował tylko na serskich zwierzeniach, wędzio swoją wiedzą tylko dalej dawał za szulu za dolnosersku reca kulturu i opedawał żywanie zalajskich fotografów. Dešno, co teke přichože dostojne spomínaš na padňonech ve prednej a drugej svetovej vojne. Obňovenie pomnika jo žil obňovenia tam nie je najse. To jo v autoru vejsna rada jednog vlastne obzamknula. Teke vejsne gad musí se upakrovaš a busová stácia za šulcké žiši musí se novotváriš bžeze bajero. To a veci ma se financirovaš, vodio pak droše ako myslone. Gmejna jo rozložíva až búžo ze svojskej kase zapvašiš okovo 6,000 euro veci ako plánované dla stúpajúcich kostún vetvarsk im Sektorie. To gromade Porsche napschava netto nikak 200.000 Euro, Gronni Schota Niko Jarek, Veliki Gilpakt aus der Jogmene, Spechowane. Była przecie mienie Zisi w Nimskiej. Trend, ako jo juža vižeš v Žišoniach, makujo nendo teke, zakvatna šula ma to kosik v Brezenje. Jano ešte vesem nas čo přizavienio za predne lietnik, tajo za pšiduce šulske lieto, to obkšušio viednik Rošobuskego šulskego amta Uwe Mada na přešivo serskému programoju. Přes to nebužo vet augusta daš Brezenje regulánu prednu redoniu, nove šulske Žiši pšidu do tamnego flex programa, ako pedaje uspu za predne a drugi lietnik kromaže. Schulzki Amt obgliduje uvíše dokradnie, tak mada, za ten pát až líc bedali vete berajú, môže byš až septarie musel autováš veci flexibilne a ucištekne na druhých šulách. Za jednotlivé páde, co Amt pýtaš se gromadne se šulami najlepšie rozvizanie. Serština a vítaj ucpú, máte pak prioritu, tak mada, tam kšie pšetci serský personál žažaš. Kak dalej z imidžovejo kampanjo v Dolnej Vúžice? Potom jo diskutirovalo domovinske župne předsedarstvo Dolna Vúžica s riodu na preseženju v Dešnje. Po veci letach živa na koncepcii nepšidu dalej, tak cvonk předsedarstva Karin Čukova, přiže předsed zase to pšašanje, kto búža zagroni, de předsažíš napšave, ako de je poušiš prestíž dolnoserskej rece a kultúry. Jedna externa firma, dej po naraženju župana Michaela Apela naživaš koncept, rozsužiš co o tom župa napšidujcem preseženju v juniju. Imečova kampanja, dej vesipnje luži dojšpiš, ako njamaju ešte nic se serba mi ceniš. Za koncepciju jo dostava župa juža 2020 mito ve idejovem ubežovanju za ošpil za serski ľud. Podobnu kampanju dajo juža v sakske pitmotom zorbiš na tla. A ešte jedna info z obrada. Šuži, rono, tvarje, autojezdžarje musí dla toho mieš dobre nerve, ve a pla Hošobuza pšidu nento dalšne tvarnišča k tomu, okolina ve petponoce Hošobuza ta B186 žaset jo obške žona, že vo 7 kilometri dvujky vetrisk ved vedjesta do Hošobuza ze smiera Baršť až do vedjesta do smiera Picňo. Ve toho týženia až do augusta nemežo šo tam ješ, okolo drogi sú teflované, teke přijezd k rozklidovajenskému tormoju plažilu jo zastajane. A všechny naše povistči a dalšie informácie a obšimieša namakajúšo na našom internetovém boku pod rbb-online.de.

0: V Lubinje su za 2006 a 2006 uvali leto Paula Gerharta. A teke v drugih mjestach statkovania vinujo tomu kjaliža jeju ustajence, koncerte a namše. Cej Gerhard jo bo, a co ven veznamienio žinca za serbo, jo moja kolegina Stefanie Krautzowec uzgeniva.
1: Bet Paula Gerharta se tuchelu šuži pojeda. Slavne pisna evangelskih kjaližu jo 7 a 20. maja před 350 letami humne v Lubinje. Paul Gerhard a jeho kjaliže su křesťanam teke zvenka jubileju ve ústach. Jeho stein stein me duch zjaselim slyšeme pla jačunego spivania. V lišu zaznejo namšach peš učoba buš vjasala. Te kjaliže su obljubovane pla sebu. Teke, kaž ich auto neoselskiego pochada by. Sledne 7 let jo ve blotach bydlil a žilal. K tomu kloni lektorka Madena Novagur vet kupki selska namša.
2: Von jo ve Lubinje bydlio, von ja tam farabo, a to jo teke ve sarskim selinskim rumie, a tekde ako von jo tam farabo, jo to teke šikno sarske bo.
1: Aby teke selbe mygali te štucki gerhata spivaš, předlaže veni teke ve našich duchovných kjaližach dolnoselske a slipenske rece. Mjaze přestajajam su teke Matokosyk abo Mitopernak. Co za tym štucy? Ulicio Madina Novegua.
2: My znajome jego krzasne kjaliže, ako on jo napisał a basniu, a my se začina, że od nich su teke do dolnosarbskie rece przestajone, na przykład pojś učoba, buš jasowa, a teke druge spive. A my je dalej sobie wegen lubujome a spivame w naszych dolnosarbskich namszach, dokolaż te su tak redne, a te su znate, a mają takie emocjonalne obrzymiesze.
1: Paul Gerhard jo rożony w Gräfenhainichenie pla Wittenberga. Nan jo wek jacmaj, blote Paul jo ako mlożyn skubil starysze. Joko kublanie nie opytym szepilo. Gerhard jo chyżil na Wejchojsku szulu Sankt Augustin Mistrze Grimma. Wena szula jo tenca spyla uznamne przygotowanie za uniwersytu. Ojo Gerhard dostal ważne teologiske prigowanie. Talentirowane mlode muski jo se pyn udal do Wittenberga na studium teologie, a jo se iščit lymsze zanuril do luterskeje hucpy. Uknul jo u teke, fromnosz a basnikojstwo zwiezasz. Ujo nastala predna basnicka Gerharta. Ako chudy studenc jo mysel ako domacne cepta žilaš, za swoje przeżywienie. We Wittenbergu jo wiže nuzu tych wielesych ubiegańcu, kytyryż su o scho namykali we casu čižasče litneje wejne. Wenn jo dolja buval to opuščenje a znicenje svejogo bliskogo rodnego miesta a časnošč carneje mritve. Kjališ kak pelnak švija rano, visčo slyšali uresk v slepenske varianče, se spiva našom casu šiche petk, ako spomniše na šepenje Jezusa Kristusa. Kak matrovane ljuže a glowe pelne kšve a ranu ugledaju, jo Gerhard pševšo deje vežel, pši sobu cleku. Kak te kjali, že žincajšne ljuže dojšpiju, glonim Adlina Novegur. Je nan, fara Herbert Nuak, gaja sambel duše pastel.
2: Ja te spive a kjali, že vod Paula Gerharta znajem vod žišetstva, naš nan, fara Nuak, gaja je cestče uživao teke ve svojih namšach a teke při zakopovanjach. Tam jo jaden spio, ebo jan kjališ, och přiruc tvoje drogi, a ten jo tak oblubovane, až te luže su se to přeci zasi žiceli.
1: Lito sa budu šake gžbe sebe zaberaš s Paulom Gerhartom. Žinca vjaco ma ARD napšiklad dokumentaciju Lieder für die Hoffnung, Entdeckungsreise zu Paul Gerhard v programje. Co šmyžošo sebe teke oglidaš mediatice. Šake namše budu Gerhartoju k cestči teke Lubinje. Jadno naraženje ma faraka Katarina Kölerua.
3: Przeprosujemy was na serbsko-niemsku nabieżninu do Lubina 7-20 maja zega na pół 7 jacor do cerkwie Paula Gerharta.
1: Muzeum Grod Lubin jo wysebna ustajenca k statkowaniu Gerharta Lubinie wiżesz. Ktoś o ratwe naturie, myżo wandrowaś pe droze Paula Gerharta, tych 100-160 kilometrów wet Lubina do Balinia. Dalsze terminy kolo okolo Paula Gerharta namykają się na internetowym boku miejsca Lubina pod tytułem Geh aus, mein Herz.

0: teke witanie krajo psi šednem statkovanju važnejšu rolu, ako su se do tych miest myslili. Z witaniem se ludzie peznavaju w ich socjalnej roli, ako susedka albo sused. To meže ugroni się respekt, albo za tym slidujo teke vetgranicovanie. A z witaniem se vetvirijo droga za šednu komunikaciju, albo za zvucone vaurenie a kvazlenie. Przy chwatnych zmakaniach je komunikacja we susedstwie za większy part zwierzna. Intimności se w tom parze obijają. Westawają przy zdwierliwej dystancy. Krótka komunikacja spełnia pak przy tom ważny zamiar. Wena przy pomaga susedkam, a susedam przyś bliżej. Szulce koc Fritzo Zohoze je zwieścił, aż to, jak obchadają susedy miast sobu, je se kradu zmieniło.
1: Susedy te są wszystkie autami jeździe, a żyrami jeździe, aby nie ruku uzygnił, ale ten nie był żadnie ustać. Jadnym są pićku zważone, ale tymi drugimi nie są zważone, a takie przyżone susedzi z miejsca te ruku uzygnął, ale pejdejny nie przyjdzie ludzie wicer. Ten czas się obrożył na ten part. Każdy gania, a ľabuje na swoich drogach. Niega su te ľuže vicemni casa se sednuš stare ľuže su sedjeli vitperudnja na lauce to niente vice ne dajo. Te su se vezneli ten cas a se sednuli ven na lauku a su ulicovali vitšekno krenek co se nastalo a ven su vitke vižili co žila ježdi a...

Knimske groni kužde češi, až jo jomu kontakt, k jogo susedam velgin važnem. Ale još su susede, tam nastanjo teke case zvada. Cesto su zavine zato banalne. Zogol domacne zvierjeta, oprostujuce rostline, opak vetestajone auta. Usledki na przaszowaniu w Nimskiej pokazują, aż je była więcej jako połyca na przaszowanych już raz involwirowana do zwady w susedztwie. Na drugim boce 40% nie jose iści żednie ze susedku, daniż susedom grakało.

To nie było tak źle. Myśmy mieli naukach, to jo z Latej Göli. Było takie dość dobre polo, a nęśmy byli ci buriki, a pen ma ten Jan Hu, ten zagon, a pen ten drugi. A nęto, som ja tak troszkę starszy bywał, a nasz sused, ten jo w te małe miaski, stajnie przed tu pojecu usek. A to jo było specjalne. A pensem, jak oni ujko, co my doch ta tak cynisz? Jeden raz bużam ja na leto, a drugi raz na zimu. A pen co my, no jo, to nie o wen tak większył, a pen jo weto chopił. Tu pół miasku. Pęśmy myśleli przecież grabać do szorce, a na końc niaść, a tak dalej. Also, wenn nie o ksiu, mnie niżej nieco zekrzadnąć.

w naszym mieście bytle ludzie zgromane ze wszystkich stron świata. Bytle Serbe a Niemce zakladne, a k tomu wegen wielich mezonarodnych mamy ho za uniwersytu, also kiedy studiuję w uniwersycie, w czego świata, ze wszystkich kontynentów może Jan Gronisz, a to jo wegen zajmne, nasze miasto jodre wielki dość, ale tak nie o takie ciele wielkie miasto, a tola jo ho, tak poszakamo te ludzie bytle skromane, a kasian to co, może se zmakasz z wszakimi ludziami, a gledasz, kto jo mój sused, z kim ja som w susedstwie, a to jo wegen interesantne, gaż pen, na przykład my mamy takie nincase, ten wielki swiżin za witanie tych nusich bergario a bergako, gaż kep a sol, a na tom swiżinio se zmakają wiele ludzi, ja. A na przykład, jo, tam tak wegen wiele stojnicu zase, jo, a tam bużo dobry program. A jo, ludzie mego se rozkraniasz, a se zesnasz, a jeden drugiego witasz, a to jo pento, gaż ludzie na to gledają. A runo platogo swiżnie se pokażo, kak to serste, jo, ten zaklad, a teke nince z tym Minium tego swiżnia klep a sol, teke, jo, aż się skromane, my ho już dawno, stare, dawno go cała, dziwismy, a bydlimy, ja.

Kulasz się w euroregionie, ale takie w obłoku polsko-niemsko-serbskich posiegów mogą derje posłużować, jak to jo, miazy susedami. Gaż nie zna już swojego suseda, pen przecej, gaż se nieco złego stała, jo ten sused, ten winnik, ale gaż jego derje upozna już, gaż se z nim zmaka już, pen wiesz, aż wynio samsne człowiek gaż ty. Togo dla jo dobre susedztwo miazy Serbami, Polakami a Niemcami, ho w regionie wielgin, wielgin ważne.

Pytam też nie, ja bo chcę bo zu już o trzeci raz ten witański świeżyn chleb a sol. Nasza muzyka tygodnia już o tomu przyobrosiła z pasującymi spiwami w obszarzeniu a domaj w roszeniu. Wzięca spiwa polski spiwar Łukasz Sienicki za nas, w jego spiwie domaj, powiedzi ja sam ja za drugim, zejmie przed zwetą, ja se o niegożim, co domaj mam dość tych krzywu latych drogów.